Polacy lubią patologię. Mocne wrażenia. Takie prawdziwe, gdy boli. Zęby wypadły, ale czują, że żyją. Karmił się doświadczeniami z pola bitwy. Rybitwy krążą mi nad głową. W dzień Zbawiciela na rozdaniu torów. Każdemu kawałek szyny. Z tego będzie grosz, albo na pamiątkę. Przed murem zacementuję. Obiekt muzealny, na jaki nas stać.

stałem w kolejce, zasłyszałem rozmowy o skąpej akustyce przestrzeni miejskich. Ale nieopodal, na polu, zajęczy śpiew wyróżniał się z tłumu.